0: Allo
1: Mauro.
0: Mauro cyane, tuvugana nande?
1: Ntikineri kwihigiro.
0: Kwihigiro?
1: Yego.
0: Nkaze mu kiganiro Ezekiel.
1: Yego, abambere me kuri mwebwe nyene.
0: Yego ndagushimire.
1: Mama ka nyenungira ni kitara ukeza mukore wanje n'abana banje. Amu na Musa no damu iwe.
0: Mhm.
1: Nami nani pyere ibaje na nyonda biotoni.
0: Yego.
1: Hamuna matenetere aho kuterere.
0: Yego.
1: Mwese ngomeke agarukeza mura. Niba je nandi w'Imana ari tembo.
0: Yego.
1: Akire akagukeza mura kote.
0: Ndagushimire cyane.
1: Akaririmbo. Yemwe bantu ba Imana akaririmbo na korari Yesu n'inyishibo bikamwa mukote.
0: Ne nikaboneka ucugakurikira.
1: Yego mura kote.
0: Yego.

0: Radio agakiza ku isoko kuri kiganiro nitumira uwawe aruhuke isabato. Allo. Allo. Nimore. Tuvugana nande? Allo. Allo. Uhagaza hano tutariko bidatuma twumvikana neza ikibanza urimo ntituriko turumvikana. Witwa gute uhererehe? Halo. Halo. Inde. Umwanya wacu ntituriko turumvikana katumwifurize kugaruka carondera ikibanza gituma twumvikana neza. Njuti mukunzi wajya kiza ku isoko kuri kiganiro nitumira uwawe aruhuke isabato. Allo.
1: Allo.
0: Nimpore.
1: Yego turashima.
0: Tuvugana nande?
1: Tuvugana n'umunywanyi wino mu Kirombwe.
0: Yego Kirombwe witwa gute?
1: Witwa ndindi ruvugo Kennedy kandi ndi mushasha.
0: Kennedy?
1: Yego.
0: Kaze mu kiganiro tumira uwawe.
1: Yego ndifurije umudamu wanje nawe cyameze neza mu muryango.
0: Ego
1: Ego.
0: Heza gigwa musumunezero kuri twese.

0: Hadiyo waga kiza kuisoko, yukuri tura wanda nyana kigani ilo tumira uawe aruhuke. Isa bato, alo.
1: Alo.
0: Nimore.
1: Kwa nimore.
0: Tufugana na ande.
1: Tufugana na rao mwuche vena.
0: Venera.
1: Kwa nimore yigi mtoti.
0: Ruyigi.
1: Eko.
0: Kazamu kigani ilo tumira uawe.

studio za radio kiza kisoko ikurugira na wacha gushikiriza urutonde uza guteguriye mukanya gato igicisaha ingwi zuzuye neza mucho tangura kubana nawe na Sudinis Ferdinand sinzira niwagiye kubana nawe kuva igicisaha ingwi kubandanya gushika igicisaha imwe zigitonde kandi ndamwifurize ikaze nawe ukomeze kumva tutubera umwanya wakadasohoka nkuko wakonje kumviriza icyo naguteguriye. Komeze kumviriza rero n'urutonde mugenzanje nawe yamaze gushyira ku rutonde kugira ngo agushikirize. Horaho rero abahezagire akomeze kuwagira neza. Je Tresfor Nyonzima tuzasubira mu biganiro by'ubutaha. Umwayimana akomeze kubantuzagirira mwese aho muherereye. Mukomeze kugira ibihe byiza abari mu gatiro, mukomeze kuruhuka neza. Reka rero ndabifurize kugubwa neza aho muherereye, ndababwira nti naho ubutaha mu biganiro.